nazovite 061 474 811, Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi Taxi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi Taxi. Zapamtite 061 474 811.